0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia.
4: Ludzie mogą nie mieć wiele wspólnego, ale na pewno jedna rzecz nie jest obca nikomu. Wszyscy zostaliśmy kiedyś zranieni. Wszystkich nas zraniły słowa wypowiedziane kiedyś o nas lub przeciwko nam. Byliśmy w stanie szoku po tym, co ktoś zrobił lub powiedział. Tylko niemądrzy, małostkowi ludzie ciągle rozpamiętują na nowo te wydarzenia. Ci, którzy podążają za Chrystusem, przestają żywić urazę.
3: Czego tak naprawdę Bóg oczekuje ode mnie i od Ciebie? Witam w kolejnej audycji Pełnia Życia, w której pastor Chuck Swindoll dokończy dziś pierwszy wykład z krótkiej serii zatytułowanej Żyć jak należy. Jest ona rozwinięciem znanego tekstu z 6 rozdziału Księgi proroka Micheasza. Czego Pan oczekuje od Ciebie? Masz żyć uczciwie, umiłować życzliwość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. W poprzedniej audycji zaczęliśmy zagłębiać się w znaczenie drugiego polecenia, że mamy umiłować życzliwość czy też łagodność. W naszej kulturze to cecha rzadko spotykana, kojarząca się raczej ze słabością. A więc kontynuujmy nasze studium o umiłowaniu życzliwości. Czyta Zygmunt Karel.
4: W ostatnich latach, i nie ma w tym, co mówię, żadnej intencji politycznej, zacząłem odrobinę współczuć naszemu poprzedniemu prezydentowi. Widziałem, jak jego popularność spada i większość ludzi kształtuje sobie opinię na jego temat na podstawie doniesień medialnych. Ci oskarżający go ludzie nigdy go przecież nie spotkali, nie znali go. Najtrudniej jest być prezydentem państwa, ponieważ to zadanie wymaga samotnego zmagania się z wieloma obowiązkami i z bezustanną krytyką. Natknąłem się kiedyś na taką historię. To była dość wyjątkowa wiadomość, która pojawiła się w telewizji parę lat temu. Chyba tylko garstka ludzi mogła o tym usłyszeć, ponieważ mimo że mówiono o tym w telewizji publicznej, to temat tego filmu dokumentalnego był dość prozaiczny, a mianowicie biblioteka. Mowa była o Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli o największej bibliotece świata. Prowadzący program stał pośrodku dżungli akt, kartotek i katalogów i snuł zadziwiająco absorbującą opowieść. Gdzieś w połowie programu dyrektor biblioteki wyciągnął małe niebieskie pudełko z szafki, w której kiedyś przechowywano najcenniejsze zbiory. Na pudełku widniał napis: zawartość kieszeni prezydenta w dniu 14 kwietnia 1865 roku. Jest to dzień, kiedy ówczesny prezydent Ameryki, Abraham Lincoln, został zamordowany. I oto co miał wtedy w kieszeni. Dyrektor zaczął wyciągać zawartość pudełka i pokazywał przedmioty do kamery. Chusteczka z wyhaftowanymi inicjałami A. Lincoln, scyzoryk, futerał na okulary, portfel z banknotem $5 i jakieś stare wycinki z gazet. Te wycinki z gazet, wyjaśnił dyrektor, opisywały wielkie czyny prezydenta Abrahama Lincolna. Jeden z nich zawierał przemowę pewnego brytyjskiego polityka, który uznał Lincolna za najbardziej wpływowego człowieka tamtych czasów. Dziś wiemy, że ów polityk miał rację, ale w 1865 roku miliony miały przeciwną opinię. Głosy krytyki mnożyły się i potęgowały. Lincoln zmagał się z przeciwnościami i trudnościami w swojej prezydenckiej karierze, co było obrazem trudnej sytuacji, w jakiej w tamtym momencie znajdowały się Stany Zjednoczone. Wzruszające jest, gdy wyobrazimy sobie tego wielkiego przywódcę siedzącego przy świetle świecy, szukającego pociechy i zachęty w paru starych wycinkach z gazet. Jeżeli nie będziemy uważni, to nasze życie będzie tak wypełnione różnymi obowiązkami i planami, że nie będziemy w stanie zauważyć młodych, jak i starych ludzi czekających na kogoś, kto im okaże dobroć. Wystarczy słowo zachęty, przytulenie kogoś, docenienie, 30-sekundowy telefon, aby powiedzieć dziękuję, lub proste zdanie rzucone jakby w biegu, kiedy staniesz przed jakąś osobą i wyrazisz, jak wdzięczny jej jesteś za i sam dokończ to zdanie. Nie masz nawet pojęcia, ile to może znaczyć. Byłem kiedyś w domu, który należał do mojego znajomego z kościoła i chciałem wejść po schodach na piętro. Tam w korytarzu na ścianie przy schodach wisiał oprawiony w ramki ręcznie napisany list ode mnie. Muszę przyznać, że prawie zapomniałem, że kiedyś coś takiego napisałem, więc najpierw upewniłem się, czy to aby na pewno moje pismo. To była tylko krótka wiadomość napisana w biegu, aby podziękować ojcu tej rodziny za coś, co zrobił, a co sprowokowało mnie do myślenia. Wydawało mi się wtedy, że powinienem wyrazić swoją wdzięczność. Zakleiłem kopertę, przykleiłem znaczek, wrzuciłem do skrzynki i szybko o wszystkim zapomniałem. A on to oprawił w ramki. Teraz ta wiadomość wisi w jego domu. Patrzy na nią zawsze, gdy wchodzi do góry po schodach. Dlaczego? Z powodu okazanej dobroci. Jeden drobny uczynek. Otwórzmy razem Biblię na liście do Efezjan, koniec rozdziału 4. Paweł kończy ten fragment listą rzeczy, które nie podobają się naszemu niebiańskiemu Ojcu, oraz krótko opisuje rzeczy, które Bóg pochwala. Każde dziecko Boże powinno od czasu do czasu strzepnąć kurz z 4 rozdziału od 28 do 32 wersetu. Niech z ust waszych nie wychodzi żadne złe słowo. Mówcie tylko to, co pożyteczne, co służy zbudowaniu innych według potrzeby i czyni zadość pragnieniom tych, którzy słuchają waszego słowa. Nie zasmucajcie Świętego Ducha Bożego, którym zostaliście niejako opieczętowani, by trwać w nadziei osiągnięcia pełnego odkupienia. Paweł dalej wymienia negatywne cechy. Niech zniknie spośród was duch wszelkiego zgorzknienia, irytacji, gniewu, zgiełku, zniewag wzajemnych i wszelkiej złości. Teraz pojawiają się cechy pozytywne. Bądźcie zaś jedni dla drugich dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, ponieważ i Bóg przebaczył wam wszystko w Chrystusie. Zatrzymajmy się na chwilę. Przyjrzyjmy się dokładniej porównaniu na końcu wersetu 32 i odwróćmy kolejność w zdaniu. Ponieważ i Bóg przebaczył wam wszystko w Chrystusie, tak i wy bądźcie jedni dla drugich dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem. Ludzie mogą nie mieć wiele wspólnego, ale na pewno jedna rzecz nie jest obca nikomu. Wszyscy zostaliśmy kiedyś zranieni. Wszystkich nas zraniły słowa wypowiedziane kiedyś o nas lub przeciwko nam. Wszyscy przechodziliśmy przez okres rozczarowania. Nieważne, czy trwało to tylko chwilę, czy dłużej, ale z pewnością byliśmy w stanie szoku po tym, co ktoś zrobił lub powiedział. Tylko niemądrzy, małostkowi ludzie ciągle rozpamiętują na nowo te wydarzenia. Ci, którzy podążają za Chrystusem, przestają żywić urazę i przebaczają. Bądźcie względem siebie dobrzy i łaskawi. Swoją wiarę i wartości najlepiej zademonstrować przez okazanie komuś dobroci. Moja siostra posługuje się świetną, bardzo prostą parafrazą wersetu 32. Po prostu bądź miły. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy byli otoczeni ludźmi, którzy są mili? Po prostu mili. Pozwól, że zapytam. Jakie masz wykształcenie? Ile masz tytułów naukowych? Cóż, to wspaniale, znakomicie. Wiem, że to jest dla ciebie ważne. Rozumiem również, że ma to wielkie znaczenie w niektórych kręgach. Ale tak naprawdę nie jest to aż tak istotne. Nikt nigdy nie zapytał mnie o moją średnią ocenę na uniwersytecie. Dzięki Bogu, że nikt nigdy nie wpadł na ten pomysł. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jakie i ile masz tytułów naukowych. To nie ma znaczenia. Tylko my się tym szczycimy. To my wieszamy sobie dyplomy na ścianach. Ale wiesz, co się tak naprawdę liczy? To, że potrafimy być dobrzy i łaskawi. Jesteśmy takimi dziwnymi stworzeniami, które pomimo wykształcenia mogą być wciąż uprzejme, inteligentne, jak i okazujące dobroć. Potrafimy zarządzać, być autorytetem, ale wciąż być łaskawymi. Wystarczy, że każemy komuś coś zrobić i on to wykonuje, ponieważ pełnimy funkcję lidera. Jednak wciąż okazujemy dobroć. Cóż za wspaniała kombinacja. Zanim przejdziemy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, wróćmy na chwilę do Księgi Micheasza, rozdział 6, werset 8. Potem opowiem Ci pewną historię. A teraz Księga Micheasza. Pouczono Cię, człowiecze, o tym, co jest dobre i wiesz, czego Pan oczekuje od Ciebie. Masz żyć uczciwie i okazywać łaskawość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Okazuj zatem dobroć we wszystkim, co robisz, każdego dnia. Nieustannie okazuj dobroć osobie, która dzieli z Tobą życie. Okazuj dobroć, kiedy spotkasz się z innymi. Cokolwiek robisz, niech temu towarzyszy dobroć i łaskawość. Nawet jeżeli musimy wyjaśnić sobie z kimś jakiś problem, niech to się dzieje w atmosferze wyrozumiałości. Nawet jeżeli musimy kogoś zwolnić z pracy, niech to się odbywa uprzejmie. Zawsze okazujmy dobroć, łaskawość. Uwierz mi na słowo, że osoby, które doświadczą od Ciebie dobroci, nigdy o tym nie zapomną. Był sobie kiedyś pewien młody, 17-letni człowiek, który mieszkał w swoim rodzinnym domu wraz z innymi braćmi. Ale to właśnie on był oczkiem w głowie ojca. Uświadomił sobie dość szybko swoją uprzywilejowaną pozycję i cieszył się tym, że ojciec go rozpieszczał. Jednak takie sytuacje nigdy nie umykają uwadze rodzeństwa. Jego bracia wybudowali studnie. Ich złość sięgnęła zenitu, pielęgnowali w sobie głęboką urazę, te wszystkie negatywne emocje zaczęły powoli przekształcać się w nienawiść i myśl o morderstwie. Zatem, kiedy znaleźli się sami z owym bratem na polu, zdecydowali, że teraz nadeszła pora, by się z nim rozprawić. Kilku z nich zachowało jednak odrobinę zdrowego rozsądku i zasugerowało: nie, miejmy z niego jeszcze jakiś pożytek. Może uda nam się zarobić trochę pieniędzy. Więzili go w studni do czasu, aż nadeszła karawana zmierzająca w stronę Egiptu. Postanowili sprzedać swojego brata tym ludziom za nędzne parę groszy, po czym umoczyli jego szaty we krwi jakiegoś zwierzęcia i po powrocie do domu oznajmili, że chłopiec nie żyje, doprowadzając tym ojca do rozpaczy. Ów chłopiec miał na imię Józef. Po wyczerpującej podróży przez pustynię znalazł się w Egipcie i trafił na targ niewolników. Wiem, że nigdy nie byłeś niewolnikiem. Nigdy nie byłeś wystawiony na sprzedaż, może nawet nigdy nie byłeś w Egipcie. Czy może być coś bardziej przerażającego niż być w kraju o innej kulturze, języku, stać przed obcymi ludźmi, którzy mają cię kupić jak przedmiot, prawdopodobnie na zawsze oddzielony od swojego domu i rodziny? Właśnie w takiej sytuacji znajduje się Józef. Józef zostaje w końcu kupiony przez Potyfara, który jest urzędnikiem wysokiego szczebla na dworze Faraona. Prawdopodobnie zajmuje się czymś w rodzaju ochrony, tak jak dziś policja czy służby specjalne. Potyfar, który sprawował tak odpowiedzialny urząd, z biegiem czasu polubił Józefa. Po jakimś czasie, być może nawet po paru latach, Potyfar powierzył Józefowi prowadzenie spraw swojego domu. Teraz to Józef nadzorował pracę innych sług zamożnego Egipcjanina. Jest odpowiedzialny za wszystko, począwszy od ustalenia menu, aż po utrzymywanie porządku i troskę o dom. Wszystko zależy od jego decyzji i rozporządzeń, kiedy pana nie ma w domu. Jednak podczas wyjazdów Potyfara w domu pozostaje wciąż jego żona, a Józef staje się dla niej bardzo atrakcyjny. Jak pamiętasz, chce ona go uwieść i zaciągnąć do łóżka. Zaczyna więc swoje podchody bardzo nieśmiało i subtelnie, lecz kiedy Józef odrzuca jej zaloty, staje się bardziej odważna i bezpośrednia. On nie ośmiela się jej nawet dotknąć czy przytulić. W końcu dochodzi do sytuacji, kiedy żona Potyfara zamyka drzwi sypialni, być może nawet na klucz. Żadnych innych sług nie ma w domu i wtedy po raz kolejny mówi do Józefa: śpij ze mną. Tu już propozycja nie jest subtelna i ukryta. Ona pragnęła tego przystojnego mężczyzny, którego zatrudnił jej mąż do pracy w domu. Józef przeciwstawił się temu, odmówił, odwrócił się i uciekł. Ona jednak zdołała oderwać kawałek materiału z jego szaty i zaczęła krzyczeć: gwałt, gwałt! Jej mąż uwierzył temu kłamstwu i tak oto Józef znalazł się w egipskim więzieniu. Zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie i przypatrzmy się jeszcze raz tej sytuacji. Mamy młodego mężczyznę, który nie ma nawet 20 lat, z dala od domu. Zdołał się już przez te parę lat nauczyć języka i poznać kulturę Egiptu. Mieszka w domu, obdarzony zaufaniem swojego pana, kiedy to jego żona zwraca się przeciwko niemu. Potyfar z kolei wierzy swojej żonie, wtrąca go do lochu i tak zmienia się sytuacja Józefa. Ciekawym zdaje się być fakt, że pomimo tego, że Józef jest zwykłym człowiekiem, więc i grzesznikiem, to nigdzie w Biblii nie znajdziemy opisanego ani jednego jego występku. Grzech nigdy nie zdołał zdominować jego życia. Pamiętaj, że jest grzesznikiem, z pewnością robił coś, co nie podobało się Bogu, ale w Biblii nie ma o tym mowy. Podobnie jest z Danielem czy Jozuem. Są to nieliczne przykłady na kartach Biblii, które przedstawione są jako osoby prawie nieskażone grzechem. Józef przebywa w więzieniu 2 lata i zapoznaje się z paroma innymi współwięźniami. Po jakimś czasie paru z jego znajomych zostaje uwolnionych. Zanim jeszcze opuszczą więzienie, Józef powie: pamiętajcie o mnie. Ale oni, odzyskawszy wolność, szybko zapominają o swoim przyjacielu. Tak więc Józef ciągle przebywa w więzieniu. Józef nie zasłużył sobie na taką niedolę. Jego bracia wiodą spokojne życie w swoim kraju, w ziemi Kanaan, u boku swojego ojca. Po jakimś czasie Bóg po raz kolejny okazuje łaskę Józefowi i sprawia, że staje on przed tronem Faraona. Potężny władca Egiptu zauważa jego mądrość i umiejętności. W rezultacie Józef awansuje na stanowisko najwyższego urzędnika w państwie, co znaczy, że jest najważniejszą osobą po Faraonie. Czy nie jest to niesamowite? Nagle z zapomnianego niewolnika oskarżonego o gwałt i wrzuconego do lochów, Józef staje się tak ważną osobistością na dworze Faraona. W międzyczasie wielki głód nawiedza Egipt i trwa parę lat. Klęska głodu nie tylko panuje w państwie Faraona, ale też rozprzestrzenia się i dociera do ziemi Kanaan, gdzie mieszka rodzina Józefa. Ojciec Józefa mówi do swoich synów: wiem, że jest zboże w Egipcie, więc chcę, żebyście tam poszli i spróbowali zdobyć żywność. W przeciwnym razie wszyscy umrzemy. Tylko nie bierzcie ze sobą Beniamina, bo jest na to za młody. Bracia wyruszają więc nieświadomi, że ich młodszy brat jest najwyższym urzędnikiem w Egipcie. Uwielbiam takie historie, kiedy czytelnik wie o rzeczach, o których nie wiedzą bohaterowie opowieści. Fragment opisujący te wydarzenia znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 45. Spróbuj teraz znaleźć to miejsce. Za chwilę dojdzie do wydarzenia, które na zawsze zmieni życie naszych bohaterów. Teraz przeczytaj ten fragment razem ze mną. Pamiętaj o słowach: bądźcie zaś jedni dla drugich dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie nawzajem, ponieważ i Bóg przebaczył wam wszystko w Chrystusie. Zaglądnij teraz do pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 45. Józef nie mógł już dłużej opanować wzruszenia. Spróbujmy sobie wyjaśnić trochę tę sytuację. Bracia Józefa stoją przed nim z pochylonymi głowami. Przyszli po pomoc, po pożyczkę. Opowiadają mu dramatyczną historię, jak ich rodzina głoduje w Kanaanie. Józef wie, kim oni są, ale oni go nie poznają. On mówi do nich po egipsku. Ma na sobie strojne egipskie szaty. Nie wygląda jak jeden z nich. Wtedy to dochodzi do przełomowego momentu. Werset 1. Józef nie mógł już dłużej opanować wzruszenia, a nie chcąc go okazać stojącym wokół niego, zawołał: niech wszyscy stąd odejdą. Nie było więc już nikogo z obcych, kiedy Józef pozwolił wreszcie poznać się swoim braciom. Czy to nie jest wspaniałe wydarzenie? Przez te wszystkie lata oni myśleli, że Józef zaginął. Ojciec był pewien, że nie żyje, a Józef mieszka w Egipcie, buduje spichlerze, ma swoją rodzinę oraz synów i mnóstwo pieniędzy. Jego rodzina o niczym nie wiedziała. Bracia stoją przed nim, widząc w nim swojego wybawcę od klęski głodu. Józef wie już, co powinien zrobić. Zostawiając na chwilę naszą historię, chciałbym dodać, że takie sytuacje będą miały miejsce w naszym życiu. W takich wypadkach bądź bardzo ostrożny, jak się zachowujesz. Bądź ostrożny, kiedy role się odwracają i masz możliwość dochodzić sprawiedliwości. Teraz to ty jesteś w roli przebiegłego kota i masz przed sobą małą, słabą myszkę, którą możesz łatwo schwytać i zniszczyć. Może nie dosłownie, ale na przykład używając oskarżycielskich słów. No to spójrzmy, co robi Józef. Zaczął tak głośno szlochać, że aż Egipcjanie usłyszeli. Dowiedziano się o tym również na dworze Faraona. W końcu powiedział Józef do swoich braci: ja jestem Józef. W języku polskim to tylko trzy słowa, które tak szybko czytamy i zapominamy o nich, ale spróbuj sobie wyobrazić, co myślą bracia Józefa. Zapewne jesteśmy już martwi. Dlaczego? Bo to im się wydaje oczywiste. Oni by się tak zachowali. Ale okazywanie dobroci nie jest warunkowe. Nie robisz czegoś dla innych, bo oni będą w stanie zrobić kiedyś to samo dla ciebie. Po prostu starasz się być dobrym dla bliźnich. To się nazywa okazywanie łaski tym, którzy na to nie zasłużyli. Tacy ludzie nigdy nie będą w stanie nam się odwdzięczyć. Józef ma przed sobą swoich braci i to on chce się z nimi pojednać i to on płacze. Oni płaczą z zupełnie innych powodów. To przypomina mi czasy, kiedy zaczynałem uczęszczać na lekcje hebrajskiego. Odbywały się one jeszcze zanim rozpoczął się rok akademicki, a moim nauczycielem był świeżo upieczony absolwent renomowanej uczelni, który właśnie otrzymał tytuł doktora. Był on żydowskim uczonym o niesamowitej wiedzy, który zrezygnował z dobrze płatnego stanowiska wykładowcy na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju, aby uczyć w innym mieście za średniej wysokości wynagrodzenie. Zaczyna zatem pracę ze swoimi uczniami, pracę, która jest jego pasją i tak się składa, że jestem w jego klasie. Pierwszy raz w życiu mam hebrajską Biblię w ręku. Przede mną stoi mój nauczyciel, który czyta ją i płaczę. Ja również czytam i płaczę, ale z innego powodu. Nie mam pojęcia, jak się posługiwać tym, co trzymam w ręku. Mój nauczyciel podchodzi do mnie i mówi: Chuck, może ci będzie łatwiej, jak obrócisz Biblię. A, faktycznie. Dziękuję, pani Łotkę. To naprawdę pomaga, jeżeli czytamy coś, co nie jest do góry nogami. A więc bracia nie płaczą. Ich wyraz twarzy jest nie do opisania. Nie mogą uwierzyć w to, co powiedział do nich ten egipski urzędnik. Ja jestem Józef, ja jestem Józef. A oto jego pierwsze pytanie. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Czy Józef mógłby z upływem lat zapomnieć o wszystkim? Nie, takich rzeczy się nie zapomina. On prawdziwie kochał swojego ojca. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Ale jego bracia nie byli w stanie wypowiedzieć nawet jednego słowa. Tak bardzo się przerazili. Czyż Biblia nie jest fascynująca? Przerażeni. Kiedy ostatnio użyłeś słowa przerażony? Ta wiadomość po prostu zwaliła ich z nóg. Zupełnie nie wiedzą, co mają robić. Stoją przed człowiekiem, którego jedno słowo może zadecydować o ich życiu. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Ojciec? A kim jest ojciec? Zobaczmy, co robi Józef. Rzekł tedy Józef do swoich braci: podejdźcie wreszcie bliżej. Kiedy się zbliżyli, powiedział: ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Niektórzy ludzie, czytając tę historię, myślą, że Józef zaprzecza temu, co miało miejsce w jego życiu. Jednak on nigdy nie zaprzecza prawdzie, nie zapomina o tym, co mu uczyniono złego. Przebaczenie komuś nie wiąże się z zaprzeczeniem tego, co ktoś zrobił przeciwko tobie. Ty wciąż o tym pamiętasz. Nie da się o tym zapomnieć. Z pewnością takie doświadczenia pozostawiają ślady. Nie da się zapomnieć o tych ranach. Wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Teraz przyjrzyjmy się kolejnym słowom Józefa. Ale nie martwcie się już więcej i nie trapcie się tym, żeście mnie sprzedali. Bóg mnie tu przysłał przed wami, żeby wam uratować życie.
5: Bezinteresowny akt życzliwości okazanej przez Józefa swoim braciom. Słuchają Państwo Chucka Swindolla w audycji Pełnia Życia. Dzisiejszego wykładu, podobnie jak wszystkich poprzednich, można słuchać na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Zarówno ten wykład, jak i całą serię można też zakupić na płytkach CD. Dotyczy to również wszystkich innych wyemitowanych przez nas dotychczas rozważań Chucka Swindolla. Wszystkie materiały można zamówić, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław albo telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem można też skontaktować się z duszpasterzem. Jeśli potrzebujesz porady duszpasterskiej, zadzwoń. Jak wiadomo, audycja Pełnia Życia może być nadawana tylko dzięki ofiarności naszych partnerów. Bardzo Wam dziękujemy za hojność. Jeśli uważasz, że warto wesprzeć nas finansowo, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 800 444 101. Bóg miłuje tych, którzy wspierają Jego sprawę. W następnej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll dokończy swój wykład o życzliwości. Do usłyszenia. Serdecznie zapraszamy.